0: Західний полюс.
1: Чекам знов, може з кілку простих слов będę mógł odtworzyć choć uśmiech twój. Może wiesz,